0: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Litin.